0: Dziękujemy.
1: Ludzie wcale mnie nie rozumieją i są tacy okropnie złośliwi. Śmieją się ze mnie, kiedy im mówię, że czołg chciałbym mieć prawdziwy. Taki wielki, wspaniały, ogromny, kilka ton zdrowej, porządnej stali. Kiedy bym jechał po ulicy, to wszyscy by z drogi spieprzali. Czołgiem, czołgiem po ulicach będę jeździł na gąsienicach. To wieta jeździł czołgiem, a ja będę jeździł czołgiem. A jeśli mi się spodobasz, to się nie będę certolił. Pod dom podjadę, w okno przymierzę i wezmę cię do niewoli. I żyć będziemy szczęśliwie, jak w słynnej pancernej grupie. Aż dnia pewnego na urodziny pieska Szarika ci kupię. Czołgiem, czołgiem po ulicach będę jeździł na gąsienicach. Tato miał Fiata, wujek miał Wołgę, a ja będę jeździł czołgiem. I żyć będziemy sobie spokojnie, ja będę cnotliwy i troskliwy i wierny. A jak urodzisz dwoje dzieci, to będziemy jak czterej pancerni. A gdyby ci się przypadkiem zdradzić mnie z innym zachciało, jakbym przymierzył i wystrzelił, to by mu wszystko urwało. Czołgiem, czołgiem po ulicach będę jeździł na gąsienicach. Tato miał Fiata, wujek miał Wołgę, a ja będę jeździł czołgiem. Czasami bym sobie podjechał do knajpy na piwa kufel. Panienki by mnie podziwiały, że taką piękną mam lufę. I tylko nie pójdę na wojnę, bo zmysły jeszcze mam zdrowe. A ten, kto lubi zabijanie, to się z głupim zamienił na głowę. Czołgiem, czołgiem po ulicach będę jeździł na gąsienicach. Tato miał Fiata, wujek miał Wołgę, a ja będę jeździł czołgiem. Pani mówi, że to głupia piosenka, bardzo trudno dogodzić kobiecie. Pani by chciała coś nowoczesnego, na przykład piosenkę o rakiecie. Pani mówi, że nie będzie klaskała, słowa pani ogromnie mnie ranią. Ale mam taką cichą nadzieję, że inni to zrobią za panią. Czołgiem, czołgiem po ulicach będę jeździł na gąsienicach. Tato miał Fiata, wujek miał Wołgę, a ja będę jeździł czołgiem. A ja będę jeździł czołgiem. A ja będę jeździł czołgiem.

але близко в моїх словах, в моїх мислях. Бенеш ти przemijani dni i godzin, wierszu, który za mną chodzi. Będziesz ty w listach, które czasem piszę, w milczeniu, które słyszę. Będziesz ty.